wa wode wo nan tabro nante epo so a epo antimi amfa wo ebre bi apo ya na dwensa ofa pita wo tiano ama